0: Akola wole olo tu oma daba nija. Oye ose toko jako yi.
1: Motumara agbadeo.
0: Timo mu oro awon ore meji. Omo ni ya wu wa fun.
2: Jope jiji, ache lojo ale.
0: Se egbagbe ba se berere. Ba se bere. Part 1 yeah.

0: Shapolo. Dr. Wenga, pẹ̀lú Jason Idongogon.
1: Oluje jije ngole wa sun se bi oba. Oluje jije.
2: Tori ojo sari gan ni emi ati magaji Cornell je ki ngboro lenu won lori eto lawujo agba lale eto ni tori agangan ife ilu baba won ni won ni labe kabisi oba Rashid Adewolu lado ja oba tin fo ba je igbohun lenu won.